0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь номер 2. П'ятниця, 10 січня 1947 року. Пише Яценик Сидор до 6 в Нью Лондон під датом 30 вересня. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta rydnego waszego seła pyszu do was nieznany wam człowiek kilka swił, w których was ta waszą wsiu rodynu pozdrawlaju. Lista od was odobrał brat Filowoj żeny Izydor Świadkowski. List był z datoju 25 lutego februara 1946 roku. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to lemko, wse maje duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor. Odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawetel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma ditmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty. Takoż i wasza sestra Stefania Szelep z mużą i ditmy wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Jeden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bardzo chłopców Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważno wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomarł w 1943 roku. Aż to do pereselenia, to z seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 familii, a ostało się wse około 40 rodyn. Na razie żyjemy, jak to każą, na łaści teperiśnej Polszczy. Mnoho chciałby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie morzu. W Mochnaczki Wyżnej leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z tego sandyckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, to aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jak przechodzia do tych ludzi, że to wyemigrowali, to nieduże zwłucza dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jaki żył na Lemkiuszczyni, rozbył się. Odny wyjechali w głąb Wielkiej Ukrainy, a drugi po Haleczyni poselelyś. Teper czuty, że to mnohy powertali na Haleczynu z Wielkiej Ukrainy. I tak wyszła z tym ciła kołotnia. A znaje też to Lemko duże, przywiązany do swojej strichy, ta swojego żbyrka, że to jego orał, że to roku ta sijał tot bidny wiusyk z dida predita. Naród nasz, jak znaje te, mało oświadomleny i na żal, nie znał i nie znaje, na czym oparty się. Odny prowadzili propagandu, że to my Ruski. Prawda, tako ono było koleś. Druhy propagowali, że to my je Ukraińci. Zresztą nie trzeba wam i kazaty, bo wy to wsio li przyznajete. Te perisowity każut, że to my od zapadnej Ukrainy. To my, to że Ukraińci. Polaky na nas hura, że to my Ukraińci. To marsz z Polszczy. Naród na Lemkiuszczyni zdywował się i zmieszał się. Czemu to takie? Nie ma i dywoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi boki szarpajut, toho chłopa Lemka, bo on ledwo to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze pany, co kazali w serze sud ruskie, pokryliś, kole ruskie wojska przyszły do nas, i teper żyjut po polskich miastach i swoje życia spasajut. No dast boch, że to da kole wsi opererwe się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rytko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Węgrynowicz spasaje swoje życia w Tarnowi. Uścia ruskie, powit gorlici. I z prywatnego pysma pisze Fedor, że to u was robitnik zarobi dolara na godynu. U nas natomiast maje robitnik na traci od 15 do 20 zł na godynu, albo za wisem godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie koło 25 centów za wisem godyn roboty. A teper, co może kupyty robitnik u nas za denny 8-godynowy zarobok? 1 kilo sołoniny kosztuje u nas w wilnym handlu 350 zł. 1 kilo cukru 185 zł. I kilo chleba 25 zł. Litra mołoka 20 zł. 100 kilo pszenici 3,5 tysiąca zł. Żyto 2,5 tysiąca zł. 1 kiń 50 do 80 tysiąc. Jedna korowa 35 do 50 tysiąc. Motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc zł. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaju od koho, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszytej maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty na peret, bo można by było na poczty otworyty i stwierdzyty, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że dostają paczki, że to duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba bude albo lepsze paczki pakułaty, sznurkami zawiązłaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze bude posłaty dolara albo dwa w registrowanym liści, jak kupułaty dorohoryczne szmatki, jakie na pocztach wymieniają, albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie ma dobrej mamy, a wsiuda maczochu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polszczy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolne czy itd., że to te riczy perewezyt UNRRA, a zwertaty się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co opłatać się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor prysłał w zgadaną liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszki pomoże i zakorenyć się. Zależało mnie duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemkosojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie Afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że to przyjeżdża sowiecka komisja do Peremyśla i kto chce pojechać SSSR, to budem ich pojechać. Na zimę nie będę bohato ochotnikiem, ale na wesnu zbierę się bohato. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu nadaty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śledujące pismo od szkolnych ditej w celi czarna. Poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poczto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnym celi na Lemkiuszczyni. Sełony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżytelił. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Pane redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić? Tu jest dity, jakie przychodzą do szkoły hołe, bosy, a często i głodne. Zbliża się zima, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was. Poruszajcie tak pekuczu sprawę jak bida i nużda naszych ditej. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanami z Czarnoj i sąsiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w tych miejscowościach, gdzie jest bilsze odnoselczan z Czarnoj, paru żen pereszło po merze krajaną, zobrało odeżu dla szkilnych ditej i posłało paru pakunków do czarniańskiej szkoły na adres uczytelki. Od pereselenciów w Sowickim Sojuzie i Starnopolskiej Oblasty. Pisze Pupczyk Myron do szwagra Stefana Humeckiego Farmington. Jacholnycia, 25 września 1946 roku. Za otrzymany od was list, prysłany 22 lipca 1946, dużo dziękujemy. I z tego listu ja dużo dowiedział się takiego, czego my nie znali. Prymirom, kto został w Uściu. Ja znał o tych, które znamy, wyjechali, a dalsze trudno dowiadać się, bo czochosy nie dostajemy żadnych listów z Polszczy. Drogi szwagry, proszę też, żeby napisać wam prawdę pro nasze powodzenia. To my żywem jako tako. Jeszcze nam starczy toho, co sme zabrali z Polski. Ja sam mał paru konej, trzy korowy, jednego buhaja, jednu jawiłku, pczoły i wsi gospodarskie snariadzia. Także do Grybowa ja wiózł 8 fur. Jak my wyjeżdżali, ja zabrał jednego konia, dwie korowy, jedną jawiłku, pczoły, dwa wozy, maszynę do szycia, maszynę do mołoczenia i drugie. I to nas trzyma do tej pory. Zasiwy my ostawili, co było zasijano i zasaczeno. Prawda, i tu my dostali, chociaż nie na 100%, no to można wytrzymaty, ale od 2 miesiaci w nocy zniszczono moje 4 pni z pczołami, potem pacia propał w nocy i kury. I tak pomału już coraz mniejsze. To też to pojechali dalsze, wsi do nas powertali. Ostał się Zachar Kowalczyk, mąż Odozy od Pazy, a Odosa przyjechała do Semana Kowalczyka na Konopiłku. A aż co do Dmitra Wisłotkoho, to on był u nas w Jeholnyci. Był u Antonia Humeckoho na obidi, ale ani szwagra Antonia, ani mene nie było doma, bo my oba wyjechali do Czernowiec za pokupką konej. No, co on wywnioskował, nie znaju. Duże mene zaciekawili to te wytynki z gazet, jakie tam w Polsce nasz naród terpyt. Kole my wyjeżdżali, takiego teraństwa nie było. Ale trudno, życia człowieku dorosze nad wsią. Może da kole się poprawić. Urożaj u nas byle słaby, bo posucha majże ciłe lito panowała. I teper doszczu nie ma. Ale jeszcze toho roku nie dajemy kontyngenty, to se dajemy radu. No na 1940 samej wrze trzeba bude dołaty. A naród werta jest daleka. Odoza rozkazuje, że to nikto tam nie może byty. My na razie wsi zdorowy. I powody się nam, jak im wspomnął, nie najhirsze. Żyjemy nadijom, że to kolesy się nam poprawyt. A może perżyjemy tot tiahar, jaki raz u raz spadaje na nasz ruski naród i na pewno soneczko zaświty i dla nas. Odoza przyjechała Hneska, może by deś najszła chatu, to by zaraz przyjechali wsi z ditmy. No ja się rozpysał jak Amros, a tu trzeba i dasz to robyty, bo się stara swaryt. My sobie żyjemy w zhodi, dity słuchniacze i pracowyty. Nie możu na nikogo się poskarżyty. Dalsze familijne pozdrowienia. Nasze krajany w Germanii. Ożenił się z Niemką. Mnoho chłopców i dziewczat wywezenych Niemcami na prymusowe roboty w Germanii ostaje się tam do sich por. Gdy kotry z nich boja się jechaty do rodnego kraju, bo po biżeńskich taborach w Germanii polskie i ukraińskie faszysty straszat ich, że każdego, kto wernę się z Germanii do domu, bolszewiki wywoziat w Sybir. Inszy nie wertają cię, bo pożenili się z Niemkami w dołamy na ich gospodarstwa i tam już ostanąć się. Dziewczata tak samo powychodzili za mąż, za Niemcił, a pobiżęcił i z różnych drugich krain i już idąc z mużamy. Niże pomieszczamy, co pisze Anna Rewak, towariańska, do swojej tety w Ameryki. Doroha teto, donoszę wam, że list od was ja odebrała i duże wam za niego dziękuję. Ja, Bohu dziękuję, zdrowa. I donoszę wam, że ja wyszła za mąż 2 czerwnia, my brali ślub cerkowny. Brat Michał takoż ożenił się z Niemką z tego roku i już mają dytynu. On żywe od mnie 130 km. Droga teto, duże mnie to tiszy, że ja dowidała się za moich rodziców, że to on jeszcze żywot. Bo ja nie znała do tego czasu niczego. Ja nie piszę niczego do domu. A czemu nie piszę? To wy dohadajcie się same. Ja was duże proszę, jak budete pisać lista do mojej mamy, to pozdrowujcie jej od mnie i od brata. Napiszcie im, że ja żyła i zdorowa i brat takoż. Moha adresu nie posyłajte do domu, żeby nie poszkodyte rodyczam. Bo młodsza sestra pojechała do domu, a po nynieszni den nie dojechała do domu. Doroha teto, jakby wam nie było ciężko, to pomożte nam w naszym ciężkim położeniu. A jak wam samym ciężko, to nie zadawajte sobie kłopotu, a my same budeme da jak dawate sobie radu. Czemu my nie wertamy? Napiszemy w drugim leści. Anna Towariańska, Rewak. Jeszcze proszę was, dajcie do gazety adres Madzeja Stefana, który poszukuje swoją rodzinę Franka Madzeja w New Yorku. Iwan Żuk w piśmie do bratowej żeny Anny Żuk w Cressona, Pensylwania, pisze, że to w Germanii ostało się jeszcze mnoho krajanów. On sam pisze jej z Münchena pod datą 18 grudnia 1946 roku. List ja otrzymał 16 grudnia 1946 roku, za który serdecznie dziękuję. Równoż dziękuję za dolara, tylko ja go nie odebrał, bo przy cenzuri pełno wyniale. To mu proszę na razie groszy w liści bliższe nie posyłaty, bo wytiahnut. U nas w Bawarii za groszy niczego nie kupyt, tylko na kartku. Poza kartku nimak niczego nie prodast, nie mołoka, nie tołszczu, zahali niczego. kartkę je na każdy miesiąc. Na miesięczną kartku przychody na osobu 25 deka masła albo margaryny, 80 deka mięsa, do 8 kila chleba, 10 deka kawy z tubyny albo kasztaniu, 10 deka syra, 8 kila kartofel, do jak krupy, a cukru, to jak wdast się, da do 25 deka, ale to rytko. Życia jak same wydyte, na wesele. Pro swoju rodynu ja niczego nie znał, że to wywezena. Doperwa ja dowidał się z waszego lista. Wsimy, że to stale się pit amerykańsko i okupacjeju. Nie piszemy, bo rodyna mogłaby poterpity. Tu je nas bahato z Ląkiuszczyny. Majże z każdego seła po kilka. Na przykład z Florenki w samą Müncheni, gdzie ja jest, je 20. A takoż z Kamianoj, Brunar, Czarnoj, Uścia Ruskoho, Wysoły, Krynyci. A nikt to nie pisze do rodyny. Chyba jak to z Ameryki, gdyż to pro rodynu dowidaje się. Przy registracji nas zapisywali, kto ma je jako rodynę w Ameryki. To ja podał was i Oleśniewicz Petra i Dzioła. Wy odezwali się, a pro Petra i Dzioła niczego nie znają. Tak proszę was dowidać się za nich i przysłaty ich adresu, albo moju peredajte im. Proszę napisać, czy koło was jedę blisko rodakę z Kamianoj. Ja tu chodzę na uniwersytet, zdaję mu piórocza, to roboty bahato. Po 20 grudnia budemy maty Wilne. Adres peredaje na odno Amerykanku, która pracuje w UNRRA, przez kotru peresłał pismo. Dlatego nie pomieszczamy jego adresy w gazeti. No, jak ktoś z rodziny chciałby pouczyć adres, najpisze na Annu Żuk w Cressona, Pensylwania.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na leczeriu, pisząc z parochom. Do mnie daleko było i nie chodę, nie musiał był wernuty, bo trzeba było, wiadomo, być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. To si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwariu i tak dalej. Sam do siebie im chwarił. Wesoły świat. Wiół jest, dokoli wylił sam. Dnes, po tych dniach, jak po rokach, gdzieś widuję. Nius jest do chyży wolejną połonnist, po najbich chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku z oszleską. Gwarił jest Otče nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją słuchającą.

W lemkiuskim archiwum dowidate się toho, co odejde nie poczujete ani nie przeczytate. Słuchajcie lemkiuskiego archiwum w Radiu Ruskoj Bursy, LEM FM. Prosit, Paulo Hanas.

0: Neskę w Radiu Lem FM besida z znanym mieszkańcem Michałowa, panu Michałom Romaniakom. To może, panie Michale, na początek opowiedz te kus o sobie.
1: O, jak już te wspomnuli, nazywam się Michał Romaniak. Wrodziłem się w 1937 roku w Florencji, adżek teraz mam już 76 rok. Florynku opustiłem wtedy, jak miałem 10 roków. I znalazłem się w seli Michaliu w powiecie Lubin-Lignickich wtedy, a teraz Polkowici. No, jak to chodzi do Florynku, to w dokumentach już można przeczytać, że Florynka ulokowana już była w 1391 roku w odległości 7 km od Grybowa. A seło ulokowane było wzdłuż ryczki Mostysza, po lewej jej stronie, na dłużyni 4 km. Dawniejsze chyży były bardzo blisko siebie wzdłuż ryczki, bo ludzie brali wodę z ryki dla chudoby, no i do takich gospodarskich potrzeb. Natomiast wodę do picia to brali z tak zwanych huczków albo ze studni. Kilka studni w seli było, a huczok to takie drzewko, co wypływało i dawali korytko, żeby tym korytkom woda wypływała czystyczka i zimna. Seło było podzielone na tak zwane ryli. Nazwa ryli pochodziła od nazwiska gospodaria albo gospodariu, który zamieszkali w danym miejscu. I na przykład ja pamiętam, że nasza ryla, gdzie tato nianio male chyżu, nazywała się Uczkiłka, bo były trzy rodziny, co się nazywały Łuczkowiec. Były w seli jeszcze inne, takie jak Pochnyłka, Smalcyłka, Koszykiłka, Kureiłka, Kochanyłka, no i dość duże inne. Już nie pamiętam wszystkie.

0: gospodáre, mali zemľu v kilkanaceťoch kúskach. A čoho? Bo jak sa ženil ich syn, to dali mu tam kavalček pola, zo svojej ryli, a on sa oženil na inšiu ryliu. A potom sa tak stalo, že dajme na to jeden z gazdiv, zaraz po pierwszej wojnie światowej, miał w 17 kawałczykach pole. I podobne sprawy były z innymi gospodariami. I za to w 1924 roku przeprowadzano tak zwaną komasację, to znaczy ścilinia tych gruntów. A ludzie dostali, gospodarze dostali zemlu już taką skomasowaną, że najwyższe w trzech albo w dwóch kuskach. I mogli już się budować poza sełom, poza tym głównym sełom. Za to powstało bardzo duże tak zwanych prebudił, prebudowa to po polsku i na kolonia. No i znane są takie kolonie, takie prebudowy w Florencji, jak Derszkoła, Kut, Stupy, Czerszla, Pitki Czyrkom, Młaky, Szklarka, no jakoś tam jeszcze, Bołcarki, Swinarka, Łan i jeszcze inne, ale ja już w tej chwili tak wszystkich nie pamiętam. No, Florynka to dość wielkie seło było przed winą. Było 232 chyżu, 232 numery, jeden gromadzki dym. To znaczy, że w 231 chyżach no, mieszkali ludzie. To było domy zamieszkałych. Z tym, że w 231 trzeba jeszcze tu zaczesłyty lisnyczyłku, szkołu i dwie plebanii, prawosławną i grekokatolicką. Ale rodzin było kuzwecy jak 231, bo w kilku domach było czasem i po dwie rodziny. Ja tu akurat nie znalazł w dokumentach, że 231 numer chyżu to chyża Profiryja Wilczackiego. 231. No. Przed winą w Florencji była większość Lemków, ale były też inne narodowości. Było 8 Polaków. Uczytel w szkole mieszkał, lisniczy na lisniczywci, korczmar, kucap, mał korczmu, no i piat rolników, to było ich 8. Było 4 Żydów, Mośko korczmar, Nusko mał tartak, Szlama mał sklep, Gusirka też sklep. 4 Ukraińców, Jancur uczytelom, Kluczniczka akuszerkom, Świaszczennik prawosławny i Świaszczennik grekokatolicki. 4 cyganów, Batok Kowal, Batok Czerweniak i Frysztak muzykanty. No i też pomagali tomu Kowalowi. Była jeszcze ruska pani Luterman Hrycaj. To była żena po oficerii rosyjskim. Podczas pierwszej wojny światowej, gdzie się tam została ranna, a mąż zginął, no i jakoś się zatrzymała w Florencji i tam też chyżku maleńku mała. No, z tego wychodzi. Aha, jeszcze jeden Słowak, który mieszkał w Tartaku, co należał do Nuska. Także tu numer akurat nie taki sam, jak i numer tego Nuska. To znaczy, że wyszło, że Lemków było 210 nie rodzin, tylko Lemki mieszkały w 210 chyżach. No powinni Kościół się tam zmieniło. Było 7 Polaków. Szkoła była pusta. 7 Polaków zostało. Żydów nie zostało nic, bo zgnuli wszystko w Oświęcimiu. Jeden się uratował, co się nazywał Salko. Bo wciuk to, jak ich aresztowali, gdzieś się mu udało wtecz i się przechował w rodzinie Dubeciu na Łani, w Oliariu. Oni mu pomagali, no ale potem naszał się w USA, ale nie podziękował im za to. Nie odezwał się do nich. Także Żydów nie było. Został jeden cygan, znaczy w jednej chyży mieszkał cygan, bo resztę zabrali też do Oświęcimia i leszyli jego, bo był dobrym kowalem i maleńko dzieci leszyli. No, 4 Ukraińców w dalsze było, no i ruska pani. Także 210 lemków za rodzicka powinni w dalsze było. No jak to chodzi do wieroispowiadania, no to grekokatolików było 50. W 52 chyżach byli grekokatolicy, a w 161 chyżach byli prawosławne. Z tym, że cygan też był prawosławny. No, potem wiadomo, że był wyjazd na Ukrainę. To się zmieniło. Także w 43 chyżach ostali się grekokatolicy, a w 125 ostali się prawosławni. No i nastąpił proces rozbierania opuszczonych chyż albo zasiedlania. Kilkanaset rozebrano. Kilkanaset dano osadnikom Polakom, ale kilka chyż dano młodym rodzinom lemkiewskim. No, w knyżce metrykalnej znalazłem taką zapiskę, którą sporiadał świeszczennik, że zostało się, ale to tylko o prawosławne chodzi, zostało się 737 osób, a wyjechało na Ukrainę 329 osób. To znaczy, że zaraz powinni było 1066 prawosławnych. Jak to by teraz, a nie znam kilku grekokatolików dokładnie, ale jakby poczyslili wszystko tak, jak trzeba, to mi wyszło, że około 200, no.
1: I to pomału. To nie trzeba było.
2: No, bo się tam. Sami Paweł może być powinny, masz jakieś zadanie zginania.
1: Nie wiem, żeby wybić z tego
2: dumania. Dlaczego ludzie wyjeżdżają na
1: Ukrainę? Ja chciałem to tam idę.
2: No, no. Żeby zadano takie zginanie.
0: 220 było, znaczy w tych 43 rodzinach grekokatolików mi tak wychodzi, że około 220 osób. To jakby teraz dodać to wszystko do kupki, to by było, że 1286 osób mieszkało zaraz po Wini, w Florencji, a pan Zwoliński Jarosław desi tam wyczytał, że było 1260 osób przed wojną. To znaczy, moglibyśmy teraz na to kilku mieszkańców mieszkało w Florencji przed wojną, no to można było powiedzieć, że bliżej jak 1260.
1: No ja... A powiedzcie mi, bo jak z tebe siduali, to powiedzcie, że po Wilnie była szkoła pusta, to nie było zaniat w szkole w Florencji?
0: Nie. Zaraz po Wilnie szkoła była pusta, bo wyniósł, bo nie mieszkał tam nikt w czasie Wilna. Otóż zaraz po Wilnie była, nie zamieszkała to szkoła. I za to nie 8 Polaków, ale 7 Polaków było w Wilnie, w Florencji.

0: Powiedz te, bo byś dualistę, że Żydy zajmowali się traczą, mali korczum, a czym lemkę się zajmowali? Czy lemka z diłką, czy też mali
1: no,
0: dajakie inczy
1: rzeczy? Nie lemka z diłką. Kto ga z diłką, to ga z diłką. Kto mał koni, to i chodził na zarobok. Wozył drewo z lisów do Gryboła, albo nawet i do tego traczu, co był w Florencji dla Żyda Nuska. A okrem tego to byli szewci, krawci, byli także to budowali chyży, cieśli, byli knapy, co robili połotno. Różne fachy tam mali.
0: A w tym gromadzkim domu w Florencji, co się tam, jakie podieje tam się odbywali?
1: No, on nie był wykończony, był umurowany, jeszcze nie był, nie miał ani wikien, ani drzwi, ale podłoga była dobra, no to czasem tam robili się tak potancyłki albo zabawy, młodzież zrobiła. A zobrania to przeważnie to się odbywały w szkole.
0: A kto był Szołtysą?
1: W to czas, znaczy w Szołtysu to się zmieniali. W czasie wojny Szołtysą był pan Łanio Koziar, ale mieszkał daleko od Seła, to przeważnie no, tymi takimi sprawami Szołtyskimi to się zajmował zastupca, pan Stefan Merena. Bo był bliższy.
0: A czy byli w sali czytelni?
1: Czytelnia była przed winą imieniem Kaczkowskiego. Tam ja dokładnie o tym nie znam, bo ja tam nie był, ale nasz sąsiad, to on lubił czytać, on znał różne i bajki, i przypowiedki, i różne to ta książka czytał i szłaty książki też tam mógłby pożyczać. Tak w każdym razie, że jak znam, to ludzie tam chodzili i czytali.
0: A kto jej prowadził?
1: A to ja już nie znam, ale nachodziła się w domu ojca Władyk Adama u Dubcia. No to dym początkowo to był, służył jako kapliczka, jak powstało to prawosławie w 28 roku, to tam się odbywali to te służby i wieczorni, i jutrni, a do tego momentu aż zbudowano nową cerkwę.
0: A to może właśnie powiedz te, jak doszło do tego, że podzieliło się religijnie.
1: A ja to dokładnie, znaczy bym nie chciał, ja dokładnie nie znam i nie chciałbym to temat poruszać. W każdym razie, że w 28 roku podzieliło się, ja lem znam o tym, że prawie wszystko przeszli, a potem zaś się wycofowali do starej cerkwi, jak to tam powiedali. A dokładnie nie znam. Ale relacje między prawosławnymi a rekatolikami były tak dobre. Bo jak znam, to ojciec Staranowski, prawosławny świeszczennik, to on się tak się odnosił w stosunku do grekokatolików, no tak jak należy, bo to przecież rodzina, jedna rodzina, a

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i zapraszam na następny czas noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Żydę! Ryuk Kowszewicz nestawajuczy. Dawaj pyty. Nie dasz, to szapku rozwalu. Won schyży. Odrzuk Żyd. Hosty mam, już i tak za wino nie płatysz. Płaty ty? Rozrychotał się Didycz. Dawaj i koniec. Żdyj, wrażej synu ty. Pyty dawaj. Roszy zdobu dujszczy. Idy, ne wydysz, panowe pryszły. Panowe? Proletarnej pidnius się i sił zastił pit perejuczy obdertyma litkniamy hołowu. Oho, ano panowe, posmotrme jak. Antyp, toho bratczyka znamy. Na szyi zatiachnął hadwab. Trzeba by mu pisłaty w orożku Lenorman najmu powist jak Robespierowy, żeby szmizetk kazał z rochtuwaty bez sztywnych kołniry. To udylechrze na szyju stryczok wojdę. Aż to? Krow wystupuje ty na lyce? Znat ja, że pan peneszcze dzitiatko. Brawo, bratyczku. Napijmy się razem. I jako lesy chodził z hadwabną szapoba. Ne choczesz? Pyj. A jak ni, to... Antyp uspokoił się na lycy. Siachnął po sakwu i wynamajuczy z niej srebrnoho podał ho proletariarowy. Na kawalczyk chliba się prydast, powił Antyp swoim zwyczajnym, ważkim hołosom. Na kawalczyk chliba? Kowszewicz posmotrył, bo że wilni i ważył wróci grosz. Żebrak? Ja żebrak? Win zaśmijał się jak łoszak, rżuczy i oholycia triasły się. Żebrak, zyjdeme się iszczy oba hołbyczku. Sołodko się zyjdeme, rozprawymy się z sobą. I proletaryj z rozpuką stysnął kaszkiet, wyszął z chyży i wydilesme jak w korczmi ludę rozstupowali się jak styly za ślidą bywszocho swojego tyrana, kotry pustył się teper, dale wo świt błukaty się jak proklaty i zakaru. Wybywszoho Didycza obudyła się wrażena herbowa duma, a w bezsylu ona iszczy barże rosła. Przed wychladą z odwora wkazała się stać. Na chrudiach czerwono-czorna, pasiłna westka, znoszeny hajdawery i taki sam płaszcz. Win zatysnął ruku i pidniósł do chory, a z jego oczy sypali się mstytelskie iskry. Strytyme się iszczy, powtoriował win i stać propała w kińcy spered obłaka. Besiduje naryt, że z Karpat dolituje pochrobowej ston. Tot ston wiczni rozlichać się po chorach i nyzynach. To ston potupleno i za grichy syły. Ston worochił i despotił pokutujuczych, szto wikamy dawali i muczyli naryt. W owecznej skori neźwiryna żyje, ale schowanej kat pokutujuczy. Pid wydom krył hawrana kruka i orła zaklaty na ślidnyke welikych rodyn skrywają dwelyke imena i stary herby. Trubny sygnały pokutujących ochotników rozstelają się po skałach i prowalinach Karpat, a ich echo idzie daleko w naryt, kotry wik prożył w okowach.

Musimy się ponachlaty. Besidował teper Antyp. Do weczera już niedaleko, a my ledwo za dnia dojechamy do naszej chyży. O najtyczanci nie było i besidy. Musimy wziąty łodku i tak pławajuczy prosto staneme doma iszczy pered zmerką. Win wyszł. Stanął jem w dweriach i pryzerał się ludziom zobranym w korczmi. Zdawało się, że neje w nich żytia. Nie zwuczała heł wesoła karpacka piśnia, nie rozlichała się tu żyliwa melodia girskich synił. Heł marazm, powilnist i smutok rozlywali się po lyciach. Na pecu leżali obmokły selane z nalatnyma lyciami w sywych połotniakach, w biłych nyskich łuniach i w szerokich skirniach. Ich kokietliwa żydiłka, kotra prychotowluwała przy kominku szabasowej kres. Lem toto kokietowania było inczoho roda jak w młodych dam. Żena kokietowała, żeby osiachnuty jakysu korystnu cil. Za to tajnym manytelom zdawał się byty bez ruchu po kuriujuczej fajku sywej żyd. W nim jakby perelywali się sołomonowy mudrosty. I winne podaremnicy tak wychladał. Kolynem ich jem iszcze wzryty z piaczych na ławach ludy, kotry przypominali mi polski kaftan i westku i rudy i żakiet, przyszedł do mojej izby walko. Wychladał poważni. Teper mich jem połnistiu na nioho posmotryty. Koliby dach to zachotił ruszyty ho z miścia, to pomyłby się. Zdawało się, że korpus mosz wychnaty na wszystkie strony, a nohy na sył prykowany do zemli. Tak były jego czerwiki. One veličiną bezsomniwu były wekrze od wszystkich inczych, a szerokie i falisty cholawy zdawali się słonowyma nohami. Do toho iszcze żołty szarawary były wiernym obrazom dawnych pruderyjnych nohałok. Po budowie jego tiła wodno było, że je wychudzenej. Zo szerokoho kołnira wyzerało na żurawleniej szyi podibne do fałwnowoho temne kostyste lyce, na którym pre wsiakym smutku i apatyi dało się wzryty jakysej bliskajuczej promin zatajenoho podolskoho humoru skrywajuczoho się pit za dumą, jak bliskawycia za chmarami. Jedno powiem, takoho pekuszczoho uśmiechu, jaki grał na jego ustach, iszczy jemne strytył. Zdawałoby się, słowa iszczy neriuk, a już w samo serce zakołął. Ale tot uśmiech, jakby łagodył, był tym świtełkom, co robiło jego strochu twar po chwilę już barże ujmującą. Jest sprawa? Riukwin i morchnął brwiu, a jeszcze wodno było, że maje ochotu stryryty palcmy, ale w misę toho lem rozszerył ich, a pak zastys. Znaczy, dobryż to ja prydbał, zima u was. Aż to, zwiduju się, już ja nie bijte, boh dast, budę dasz to. Walko distął spoza kołnirja fajku i zaczął nakładaty uhorski duchan. Wołamy nie do ichate na zaricza. Besiduju, siademy razem do łodki. Nie dojchamy? Win zaśmijał się od ucha do ucha i lipsze oper się w swoich skirniach. Jak masz ze sobą swoje sejko, to tołdy jeszcze jest nepropał. Złota to zwiryna, to ty woliky Boży, ta i moi. Dusza radije, jak lem pizriu na nich. Uż i protas, jaki Asia nyma lubuwał. Ot i kłopic z tym protasom, wyliczy tych treba.
po waszych oczach wydno, że stelikar. Tak tiż jem se z początku dumał, poklane poczujem, kto wy. Znaczyt, zaran was powedu. Wyliczyty? Jakiże więc stary i młody. Staromu neradist, a małodomu straplinia. Micno chłoryj? Ba. W czymże osobliwi? Poprawdy moż powisty w niczym. Nemicznej może. Mic jak dup. Tak szto, w czym sprawa? No już zaran budeme wydity. Oczywydno wyliczy tych treba. Znatia. Likar, jeszcze raz likar. Win z prytyskom, powtórył ostatnie słowo i pidnosiaczy zo zemli, krysaniu kotra zo starosty i prosty chi, jak czeresniu pereszly, była bez somniwu nemałej wahy, dwychnął swoi burleskowy skirni i wmieszał się zas w korczmianu tołpu. Na dneska to już wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Jest četvr, 6. srpnja augusta 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Točno 1. čerwca junija tekućego roka minulo 35 rokiu od reaktivacji stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach ta 15 rokiu od momentu, kiedy w efir piszeł sygnał 1. Lemkiewskiego radia Lem FM. Z tej nagody w czas 1. dnia 46. Lemkiewskiej watry na czużyni, kiedy prochodziła oficjalna część podziei, Stowarzyszenie Lemkiew odznaczyło Bursakiew i członów medialnej grupy Lem FM+. Najpierwsze żołania składał wedúcy głównego zriadu Stowarzyszenia Lemkiew Andrzej Kopcza, pak głos miał sekretar głównego zriadu Stowarzyszenia Lemkiew Sewrian Kosowski, jaki wspomniał, że występuje w potrzebnej roli nie im jak funkcyjnej Stowarzyszenia Lemkiew, ale samosobom член Gorlickiej Ruskiej Bursy i redaktor radia Lem FM. Na scenie była prisutna i profesor Olena Dučvajfer, zastupca wedúcego głównego zariadu Stowarzyszenia Lemkiew, ale w tym przypadku jedna z uczestniczek historycznego zobrania z 1 czerwca junija 1991 roku. Poczestną gramotę od Stowarzyszenia Lemkiew odebrała wedúca zariadu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach Natalia Małecka-Nowak. Na drugi dzień Bursako i redaktora podali się do oddalonego od Michalowa o paru kilometrów Lubina, te na tamtośnim cmentarzu spoczęła tworzenny pamięty Bohdan Gambal. Przypominamy, że do 14 sierpnia augusta w Galerii Bielanka 73 w Bielanci możesz jeszcze widzieć wystawę pracowni ikon Mandylion. Na wystawie są prezentowane ikony autorstwa Lidii Trochanowskiej-Pelak, Anny Trochanowskiej i Mirosława Trochanowskiego. Pracownia Mandylion

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Gdzież twoja zelenist, bratczyku? Gdzież się podziła? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła? Czy zwierzęcia żażda zdremózgała? Czy człowiecza zawiść połamała? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał je im ogień życia goryjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanom gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy langiuszkę śpiewał. Nad stepą wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą, witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze, jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Łościu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

jeszcze radny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kin li bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akbike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Łomkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to je powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.